0: Ma jaj, bo
1: sasam wie,
0: kejno. Jot i ego moj.
1: Pszen.
0: Twoju dół. Wiżu w świecie ogniej.
2: Bez tej mał.
0: I ja tancuję z niej.